udanych ścieżek, które pierwszy przebyć mam. Rozbić klosz, scenografię niech ogień żre.

zdeptanych ścieżek, które pierwszy przebyć mam. Rozbić klosz, scenografię niech ogień żre.

nieprzebadanych ścieżek, które pierwszy przebyć mam. Rozbić klosz, scenografię niech ogień żre.

zdeptanych ścieżek, które pierwszy przebyć mam. Rozbić klosz, scenografię niech ogień żre.